0: Mello Radio.
1: Ain't no hesitation if you step.

0: Epat, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi powiedz. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Easy Listening w Melo Radio.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna, o mi.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To jest

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

przebywa samochodów na ulicach Tarnobrzega, proszę o czujność przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Od dziś na ekspresówce S19 między węzłami Krosno a miejsce Piastowe zmieni się organizacja ruchu. Z powodu malowania oznakowania poziomego zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Barwinka. Będzie objazd.

To już w pół do siódmej. Wtorek najlepiej zacząć już teraz z najlepszą energetyczną mozą. Mamy to dla was. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę okazja, żeby zgarnąć fajny kubek. Waldek Derłak, siema, hej, cześć.

Patryk z Golden w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek i na początek tego dnia mam dla was kubek Meloradia i trzy szybkie szoty. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Do zgarnięcia taki kubek, w którym będziecie mogli codziennie rano wypić sobie waszą ulubioną kawę. Możecie go zgarnąć właśnie dzisiaj. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy do Melo nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień. Zróbcie to koniecznie właśnie teraz. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja czekam na was, a już teraz za 20 minut siódma.

0: Ty Garek Siet Sheeran. Ale że oni to zrobili. W tym numerze. Dominika, siema, hej, cześć.
1: Siema, hej.
0: Dominika, a ty najfajniejszą rzecz to jaką będziesz dzisiaj robić?
1: Ja dzisiaj myślę, że jak pogoda pozwoli, to na motorek pójdę po pracy.
0: I to jest dobry plan, naprawdę. No niech pogoda zrobi swoje tak, żebyś ty mogła też plan zrealizować. A teraz ja też mam plan na ciebie, uważaj, teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dominika, filmy czy seriale?
1: Filmy.
0: Truskawki czy maliny?
1: Truskawki.
0: A na śniadanie to owsianka czy jajecznica?
1: To jajecznica.
0: No, niech moc będzie jak najbardziej dzisiaj od rana, wyczuwalna u ciebie. Dominika, plan na motocykl jest, to jest dobry plan, a ja jeszcze dokładam ci, słuchaj, kubek Meloradia, tak żebyś mogła codziennie rano twoje ulubionej kawy się napić, a potem to już wiadomo, śmigać w każdy dzień, można też i motorem. Dzięki, Dominika, bye, za 15:07.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Don Diablo w Melo. King of my castle. Tak podkręcamy tempo, a to król newsów. O czym będzie za chwilę?
1: A będzie między innymi o tym, co czeka nas dzisiaj w pogodzie, bo sporą część kraju czekają burze i ulewy.
0: I z czego już za chwilę, a teraz za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy.

0: Thomas Gray. Tak dla was podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio.
1: Melo Radio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
2: Gosia, Olek. Jedziecie na Tomorrowland razem z Melo...
3: Nie! Bardzo dziękujemy.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Helo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Pogoda.
1: Mają być rozpogodzenia i słońce, będą też momenty z przewagą chmur. Synoptycy nie wykluczają deszczu, może nawet będzie grzmiało. W czasie burzy może mocno padać wiać. Temperatura nawet do 30 stopni między 13 a 16. To mają być najcieplejsze godziny wtorku w Tarnobrzegu. Spory spadek temperatury czeka nas jutro, ale nie będzie zimno, do 17 stopni. Do tego ma być pochmurno, deszczowo i wietrznie.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Uwaga na burze i ulewy. Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś niemal w całej Polsce. To od około 13 do 20. Alerty drugiego stopnia zostały wydane dla Małopolski i części Górnego Śląska. Reszta kraju oprócz zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego z ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję. Jaką? Tego na razie Karol Nawrocki nie zdradza. Chodzi o decyzję dotyczącą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Unijne cła na paczki z chińskich portali coraz bliżej. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
3: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchajcie, my od rana mamy dla was wielką pakę energetycznych hitów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Waldek, Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już dla was w Meloradio gramy. Jest

Felix Jany Walkworth, my w Melo Radio podkręcamy tempo. Słuchajcie, naróbcie nam dzisiaj smaka, co? Na coś naprawdę dobrego, coś takiego, co no, aż byśmy chcieli zjeść razem z wami. Co oryginalnego, dobrego, fajnego jedliście kiedyś, albo może pijecie zwykle na śniadanie? Czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i tam na dole jest słuchawka, którą wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co fajnego polecacie na takie, wiecie, wakacyjne, dobre śniadanie, po którym poczuje się naprawdę dużo energii do działania, co? Albo co oryginalnego kiedyś jedliście? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Za najlepsze nagrywki oczywiście fajny merch będziemy wam wysyłać. Szansa na to, żeby narobić nam i nie tylko nam dzisiaj smaka od samego rana. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wejść ze swojej komórki. A za chwilę w Meloradio o tym, co pokolenie Z uważa za największe wynalazki i osiągnięcia ludzkości. Dobre śniadanie też chyba można wpisać na tę listę, co? 12 minut po godzinie 7 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: załatwiliśmy wam ten wtorek i dodatkową przestrzeń do działania dzisiaj od samego rana i pytamy, co takiego jedliście oryginalnego na śniadanie. Czekamy na wasze głosówki, dajcie znać i naróbcie nam smaka. 19 minut po 7, głosówki nagrywacie na meloradio.pl. No i oczywiście fajny merch mamy dla was za fajne głosówki. Słuchajcie, zapytano przedstawicieli pokolenia Z o największe ich zdaniem wynalazki i osiągnięcia ludzkości. No coś, co faktycznie ma duży wpływ na życie ludzi. No właśnie, na liście pojawiło się wiele bardzo różnych rzeczy, wybrałem kilka. Najczęściej wymieniane jest co? Albo wymieniane jest co? Jak myślicie?
1: Telefon?
0: Blisko. Internet.
1: O,
0: no.
1: No spoko.
0: I zaraz później oczywiście smartfony. Na liście są też paczkomaty, szybkie płatności oraz charytatywne zbiórki. Jest to też doceniane, że w ten sposób można komuś pomóc. Ale jest coś jeszcze na tej liście, co szczególną uwagę moją przykuło. Słuchajcie, coś bez czego nie da się funkcjonować i żyć. Coś, co niektórzy powiedzą jest symbolem prowizorek. Coś, co służy do montażu wszystkiego.
1: A ja wiem. No, krytyczka.
0: Tak jest.

0: Meduza, podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano, już prawie w 7:30 na zegarach. Czekamy na wasze głosówki, bo pytamy, co takiego fajnego, dobrego, oryginalnego jedliście ostatnio na śniadanie, co polecacie innym, dajcie znać.
1: Moim ostatnim odkryciem są placuszki twarogowe, taki sycący na długo i pozostawiający wiele energii na cały poranek.
0: Dobrze brzmi, nas przekonałaś, wpraszamy się na to śniadanie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C. Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem w

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie.

Crazy What Love Can Do. Becky Hill i On, czyli David Guetta. Już niedługo zobaczycie go na głównej scenie na Tomorrowland. David Guetta będzie jedną z gwiazd, a my cały czas kompletujemy ekipę na to wydarzenie. Przeżyjcie to razem z Meloradiem już w lipcu. Ale żeby tak było, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl. Napiszcie i koniecznie pokażcie też z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. W tym tygodniu kolejne osoby dopiszemy do tej wyjątkowej listy. Mamy też dla was specjalne Tomorrow Paki na naszego Instagrama. Wleciał unboxing. Zobaczcie, co jest w środku. No i zapewniamy oczywiście transport na miejsce i z powrotem. Czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już nie trzeba czekać na nich. Justin i Nick.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Anima, Eliza i Bad Angel w Melo Radio. A my dzisiaj pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Co takiego dobrego wjechało dzisiaj u was na śniadanko?
1: Dziś na śniadanie jadłem polskie owoce morza, a mianowicie parówki w kształcie ośmiornicki.
0: Czuję to. Oryginalnie. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: John Summit i Chainsmokers i All The Time. Tak, cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę mamy też dla was newsy i prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?

0: tak?
1: Tak.
2: Brawo!
3: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. O reklamie.
15: Melo Radio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.
16: Przypominam, że nadal możecie wziąć udział w ankiecie dotyczącej publicznych punktów ładowania aut elektrycznych przy dworcu PKP. Mają być częścią planowanego w Tarnobrzegu centrum przesiadkowego. Link do formularza znajdziecie na stronie internetowej miasta umtarnobrzeg.pl. Ankieta jest anonimowa. Słońce nie ominie naszego miasta, będą też chmury, więcej w drugiej połowie dnia. Mają przynieść deszcz, będzie też zrywał się wiatr, niewykluczona nawet burza. Temperatura wysoka, maksymalnie do 30 stopni, tyle mają pokazać tarnobrzeskie termometry między 13 a 16. Chłodniejsza będzie środa, ale nie zimna, bo do 17 stopni popada, powieje. Słońce pozostanie za chmurami. Deszcz pojawi się także w czwartek.
17: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
18: Szybowiec rozbił się w Bielsku-Białej. Do wypadku doszło wieczorem. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Armia Izraela odkryła sieć tuneli Hezbollahu. To pod Starym Zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować. Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Blisko 90% to zakupy ratalne, 13% pożyczki krótkoterminowe. You Money, Krzysztof Przybysz.
0: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
18: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko nieco ponad 8% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
17: A ja was zapewniam, u nas to 100% waszych wniosków o fajny, dobrze rozpoczęty wtorek rozpatrujemy pozytywnie i dołączamy dużo energetycznej muzy, tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest ósma.

0: Polska, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fe.

0: Kizo i Bledka w Meloradio i Taxi. Podkręcamy tempo. No i teraz czekamy na was, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Merch do zgarnięcia od Melo 3213 21 777. Przyda się, żebyście pamiętali o tym numerze telefonu, bo teraz warto dzwonić do Meloradia.
1: 3213 21 777. Czekamy, Waldek odbiera, wypytuje, a potem gotowi na wszystko i gra na cało, na całego.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy na was. 3213 21 777.

0: poranko, poranko w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A z nami jest Mirka, trenerka personalna. Cześć Mirka.
2: Cześć.
0: I co?
2: Witam wszystkich.
0: Jedziesz dać komuś wycisk porządny.
2: Dokładnie tak, robimy formę na lato i na lata.
0: A jakbyś tak zaprezentowała, to jak ty tam dopingujesz, tak jeszcze wiesz, mi się to zawsze podoba. Dajesz jeszcze. Mirka, możesz tak? Robisz tak?
2: Ja raczej pozytywnie, czyli mówię, że wszystko pięknie, że super forma i idealna technika.
0: I to działa, no i dobrze, to świetnie. I jest Kacper też. Cześć,
2: dokładnie tak.
0: Cześć Kacper, halo.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Siemanko, Kacper w świetnej formie, bo on tę formę z narzeczoną na rowerach trenuje. Dzisiaj też jest taki plan po południu. No i fajnie.
3: Tak jest.
0: A ja w planie mam zabawę gotowi na wszystko do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. I najważniejsze, słuchajcie, Mirka, Kacper, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Najbardziej wysunięte na wschód województwo w Polsce to podkarpackie czy lubelskie?
2: Mirka.
0: Szanowne jury, teraz Mirka. Mirka. Mirka.
2: Lubelskie.
0: Lubelskie. I jury mówi, tak, to prawda. Jeden punkt na twoim koncie, Mirka, świetnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księgowego, to teraz się skupcie. Pytanie numer dwa. Skoro dzisiaj Dzień Księgowego, to ile to jest 9 razy 9? 67 czy 81?
3: Kacper.
0: Kto był pierwszy? Słuchajcie.
4: Kacper.
0: Kacper. No dobra, Kacper. Szansa, żebyś się wykazał.
3: Tak, i było pytanko 9 razy 9, dobrze słyszałem?
0: Dobrze. Nie graj na czas i przestań tam grzebać w kalkulatorze.
3: 81.
4: Brawo.
0: Dobrze. Czekajcie, no niech Kacper sobie przypomni, jak reagowała jego pani z matmy. Nigdy nie zrobiła ci wow, Kacper, świetnie, prawda? A my tak ci zrobiliśmy, no. 1-1, słuchajcie, ale się podzieliliście punktami, no i nagrodami też. Słuchajcie, za jedną dobrą odpowiedź mamy melotorbę. Pakujemy i już wysyłamy do Mirki i do Kacpra. Fajnego wtorku.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night.

0: Bad Talk, ale Falben w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Żeby dzień był jeszcze fajniejszy, to mamy dla was zapowiedź pewnych mocnych, sportowych emocji i wydarzeń, w których Polacy będą brali udział. To już za kilka chwil. Sofia Lisbeck-Sol wcześniej w Melo. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
12: masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Rita Ora, Jonas Boy, Tiesto w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano. Dobra, masz ostatnią szansę, wiesz o tym, nie?
1: Wiem.
0: Ostatnią. Dobra, no już
1: słuchajcie.
0: Zaczną się. No dobra, no, twoja
1: Zacznie
0: szansa.
1: Zacznie się Liga Narodów Mężczyzn w siatkówce. Kobiety już zmierzyły się w pierwszym tygodniu, mają 3 zwycięstwa, 1 porażkę, a jutro nasi panowie wkraczają na boiska i w pierwszym meczu zmierzą się z Kubańczykami. Mecz idealnie rozpoczyna się o 7, więc kochani, spokojnie, my was na bieżąco będziemy informowali, co się dzieje. Ja będę na pewno oglądała, a chłopaki będą na pewno słuchali o tym.
0: A jakbyście usłyszeli nagle jakieś głośne krzyki, to znaczy, że po prostu spokojnie, to tylko Daria kibicuje.

0: Moonlight, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo na takie nowości. Do 30 Meloradia głosujecie na meloradio.pl. A już za chwilę newsy u nas.
1: A w nich dowiecie się, ile maksymalnie zapłacicie dzisiaj za paliwo.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Jestem Jack Stein i Turn the Lights Off. Za chwilę też o tym, ile maksymalnie na termometrach. Za 9 minut 9:00.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: O reklamie. Meloradio Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Trafik.
6: W większym towarzystwie możecie przejeżdżać Sienkiewicza, Sikorskiego, Kwiatkowskiego. To w Tarnobrzegu. Tymczasowo organizacja ruchu obowiązuje na rozbudowywanym odcinku drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski Jasionka. Zmiany są związane z wymianą nawierzchni. Na istniejącej jezdni ruch odbywa się nowo wybudowaną jezdnią.

0: Synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura może sięgać 30 stopni. W Tarnobrzegu alert ma obowiązywać w godzinach od 14 do 18. Poza tym będzie słońce. Będą też chmury, ale w późniejszych godzinach. Możliwy deszcz, silniejszy wiatr, niewykluczone, że będzie grzmiało. Na jutrzejszych pogodowych mapach nie ma słońca, to ma być pochmurny dzień. Jeszcze przyda się parasol. Deszcz może pojawiać się do soboty.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Rekordowy przemyt narkotyków udaremniły polskie służby. W ręce policji i celników w porcie w Gdyni wpadła ponad tona heroiny. Była ukryta między ozdobnymi cegłami do wykańczania elewacji budynków. Transport jechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
3: W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków.
2: Do sprawy rekordowego przerzutu zatrzymano 3 osoby, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański śmigłowiec wojskowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, tak twierdzi New York Times. Dwuosobowa załoga maszyny miała zostać uratowana. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93, a diesel 6,45 za litr.
4: A u nas jak zawsze maksymalnie energetycznie. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, dzień dobry, już 9:00. Inni gadają, a my...

Dalej Banazy Bros, Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek, jest 9 dzień czerwca i dzisiaj też dzień przyjaciela oraz dzień księgowego. Czyli można sobie dzisiaj powiedzieć, chcecie liczyć? Liczcie na przyjaciół i na energetyczną muzę w Melo. To się wszystko będzie zgadzać. No i dzień też będzie się wam odpowiednio spinać. Halo, Kikalit w Melo. 13 minut po 9.

0: Westend Get This Party Started na początek dobrej imprezy, 18 minut po 9, to też jest idealny moment. Słuchajcie, ale nie o imprezach teraz, ale o życiu i o dużych zmianach, jeśli chodzi o priorytety w życiu młodych ludzi będzie. Daria, kariera nie jest już najważniejsza. Wiesz o tym?
1: No, w sumie mogłabym się domyśleć, bo dużo teraz właśnie ludzi mówi o tym, że to nie jest najważniejsze.
0: Coraz więcej ludzi wybiera życie, w którym to nie praca jest na pierwszym miejscu. Jeszcze kilka lat temu sociale to były pełne takich, wiecie, porad o tym, jak być bardziej produktywnym.
1: Tak, totalnie.
0: Dawać z siebie wszystko, lepiej pracować, wyciskać z doby jeszcze więcej godzin. Teraz jednak więcej jest to o tym, jak mieć dużo wolnego czasu i na co go wykorzystywać. No i teraz to, co najfajniejsze. Zdecydowanie lepiej na hobby, odpoczynek i relacje z innymi ludźmi niż na pracę. Wiem, że ci się to podoba, nie?
1: Aż się uśmiechał od ucha do ucha, totalnie.
0: To jest podejście do życia, gdzie najważniejsze jest rozwijać się i realizować własne cele. No i tak trzeba żyć.

0: Sorry, papi, topic, back it, w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, jakby to fajnie było, nie? Wpada wam do głowy jakiś pomysł i wpada wam też kasa na jego realizację. No ale tak fajnie jest, bo my mamy dla was szybką kasę, 200 do zgarnięcia dla was na realizację czegoś fajnego, co tam sobie wymyśliliście. Pomyślcie najpierw, a potem szybko wbijcie na meloradio.pl i napiszcie, na co wydacie te 200. A gdybyś tak, Ewelina, zgarnęła szybką kasę, to co byś zrobiła?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to jest jakiś fajny pomysł na realizację jakich to planów potrzebujecie szybkiej kasy. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgarniajcie 200.

0: Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: Alei Wolności, Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Trwa wielkie odliczanie do wakacji i najgorętszego wydarzenia tych wakacji nad morzem. Razem z Melo Radiem możecie bawić się na Sunrise Festival. Imprezowe Centrum Polski w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. A tam oczywiście mnóstwo fantastycznej elektronicznej muzy od najlepszych artystów. Super dźwięki zapewnią wam Hugel, Afrojack, Axwell, Sebastian Ingrosso, Rehab i Sigala. I już dzisiaj w Melo Radio bilety do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i razem z nami imprezujcie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A poczuć ten klimat będzie można już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą właśnie dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Mówię to The Sun i jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu, czyli Hugel. Jeszcze jedną gwiazdę mam dla was. Proszę bardzo, śmiało zaprezentuj się. Siemadi.
1: Siemano, tu gwiazda. Cześć. Adriana Lubina, jak żyjecie?
0: Hello, hello. Dobrze, dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
1: No i superacko, ja was zapraszam do 14 na podkręcanie tempa, bo będzie rura.
2: A już o 10 zagramy.
1: Andy Dust, Caress is Occuria.
0: A jutro rano to będzie już środa.
1: Ty bez kitu, mały piątek stary, zapowiadasz.
3: To dobrze. Waldek, ale ty się znasz na kalendarzu, nie?
0: Nice. O, a nie mówiłem, a nie mówiłem.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie. Trafik.
5: Ponad 86 tysięcy złotych ma kosztować opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Piłsudskiego w Tarnobrzegu. Projekt dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. Projektant ma czas na przygotowanie wszystkich dokumentów do końca listopada bieżącego roku. Słońcem powitał nas wtorek. Niestety tak nie będzie przez cały dzień. Prognozowane są burze, a razem z nimi intensywny deszcz, silny wiatr do 75 km na godzinę oraz grad. W Tarnobrzegu taka niebezpieczna pogoda spodziewana jest między godziną 16 a 23. Jest jeszcze jedno ostrzeżenie dla Tarnobrzega. Przed upałem temperatura może sięgnąć 30 stopni. Ochłodzi się jutro, chmury będą dominowały, ma być deszczowo.
4: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
5: Urszula Miszczak. Dwa ostrzeżenia wydali synoptycy dla Tarnobrzega. Przed upałami temperatura może sięgnąć 30 stopni oraz przed burzami z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i gradem. Burzowo może być od 16 do 23. Uważajcie na siebie. Teraz wakacje z wojskiem. Ruszyła kolejna edycja programu. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób mających od 18 do 35 lat. Zgłaszać można się przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Uczestnicy szkoleń dostaną wynagrodzenie blisko 6 000 złotych brutto. Mieszkańcy Tarnobrzega zainteresowani tematem szczegóły znajdą na stronie zostańżołnierzem.pl. Z kolei tarnobrzescy dzielnicowi prowadzą akcję Bezpieczny Ogród.
6: Funkcjonariusze regularnie patrolują tereny ogródków działkowych, rozmawiają z użytkownikami działek oraz przekazują informacje dotyczące właściwego zabezpieczenia altan i mienia. Podczas spotkań dzielnicowi wręczają działkowcom ulotki informacyjne zawierające praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa.
5: Wyjaśnia młodsza aspirant Agnieszka Wilk, rzeczniczka Tarnobrzeskiej Policji.
7: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Görlitz. Niemiecka policja zatrzymała także obywatela Afganistanu. Obaj mogli wejść do budynku w poszukiwaniu złomu, uszkodzić instalację gazową i doprowadzić tym samym do wycieku gazu i eksplozji. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA. Jak twierdzi Wołodymyr Załęski, to była bardzo pozytywna rozmowa. Teraz najwyższa pora na to, żeby przygotować się na urlop. Przypominają o tym lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach i ubezpieczeniu. Przyda się też apteczka, mówi lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
9: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne to jest podstawa. Hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń.
8: Zapas leków powinny zabrać ze sobą przede wszystkim osoby chore przewlekle.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale chyba boli mnie brzuch.
8: Oto niedobrze.
7: No, ale damy radę. Adi po tej stronie, siwanko, podkręcamy tempo. I za chwilę będę miał coś super.

0: Hello w Melo Radio. 14 minut po 10, czas na coś nowego, na Daj Pytanie. Nowa zabawa, w której szukamy pytania na odpowiedź. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Odpowiedź brzmi tak?
1: Tak, a co?
0: No i szukamy do niej pytania. Kto pyta, nie błądzi podobno. Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, no to coś z Melomarczu dla was znajdziemy na 100%. Czekam na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je. A naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na absurdalne pytanie. Hey.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio, 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i trwa Daj Pytanie. No i właśnie, Daj Pytanie do odpowiedzi.
1: Tak, a co?
0: No i Michał, Daj Pytanie.
2: Cześć, tu Michał. Moje pytanie, ta godzina, ty jeszcze śpisz?
0: Zdecydowanie pasuje, sprawdźmy.
1: Tak, a co?
0: Łukasz?
3: Siema, siema. Czy to prawda, że z lewej dziurki w nosie babuny są smaczniejsze?
1: Tak, a co?
0: Kto da więcej? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki za najmocniejszą, najbardziej absurdalną propozycję pytania. Coś z Melomerczu dla was.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Niskie ceny są codziennie.

0: Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

Bastoj Holciu w Melo Radio. 20 minut do 11. Spełniamy wasze marzenia i to te muzyczne, imprezowe, energetyczne. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland, bo dzieje się i to oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. No wy możecie być na miejscu w samym środku wydarzeń tego, o czym będzie mówić cały świat, cała branża muzyczna. Spotkacie się z Davidem Guettą, Arminem Van Burenem, Kygo. No będzie generalnie gruba. Jeżeli chcecie się wybrać do Belgii, śmiało. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie imprezować. Dajcie jakąś fajną fotę i jeszcze może jakieś wideo i generalnie będzie gituba. No, to do dzieła. Walczcie, bo dojazd macie gratis.

0: Fisher, Townsend I, Favor w Melo Radio, 10 minut do godziny 11. Marcin, krzyknij, co w newsach!
1: Co ja mam krzyknąć? No w newsach będą newsy, no na przykład o mandatach.
0: A, dobra, dzięki. Nie, no, ale podoba mi się ta odpowiedź, co w newsach. No będą newsy, spoko. Dzięki, stary.
2: A już o 11 zagramy
0: Jazzy z Pretty Can't Deny w Melo Radio. Z tym sztosem startuję punktualnie o 11:00. No i czekam też na wasze pytania, na odpowiedź.
1: Tak, a co?
0: Odpowiadajcie.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Cieszymy się słońcem i coraz wyższą temperaturą. Nawet 30 stopni mogą pokazać tarnobrzeskie termometry w najcieplejszych godzinach. Niestety sytuacja będzie się zmieniać z upływem dnia. IMGW ostrzega przed burzami. Przez Tarnobrzeg i sąsiednie powiaty mogą przechodzić między 16 a 23. Podczas burzy porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Do tego intensywny deszcz, a nawet grad.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
3: Urszula Miszczak. Zakończył się pierwszy etap tarnobrzeskiego budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Od 23 kwietnia do 5 czerwca wpłynęło w sumie 45 projektów. Teraz będą weryfikowane. Listę wszystkich znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w zakładce Strefa Mieszkańca Tarnobrzeski Budżet Obywatelski. Zaglądamy do funkcjonariuszy oddziału celnego w medyce. Niedawno wykryli 2 kły morsa w bagażu obywatelki Ukrainy. Przewoziła je bez wymaganych zezwoleń. Od początku roku celnicy na podkarpackich przejściach granicznych udaremnili przemyt 30 okazów gatunków objętych ochroną.
4: Były wśród nich okazałe muszle skrzydelnika olbrzymiego, fragmenty rafy koralowej, odzież i galanteria wykonane ze skór chronionych zwierząt, między innymi futro z ocelota.
3: Mówiła Edyta Chabowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Mieszkańcy Baranowa Sandomierskiego poszukujący środków na rozwój lub założenie działalności gospodarczej będą mogli porozmawiać o tym z konsultantem funduszy europejskich. Spotkanie w czwartek od 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
5: Minuta do 11:00. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał spowodować wypadek w Ząbkach koło Warszawy. Zginęło wtedy 2 mężczyzn, trzeci walczy o życie. 37-letni Turek odmówił składania wyjaśnień. Donald Trump został wygwizdany przez kibiców. To w hali sportowej przed rozpoczęciem 3. meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Stało się to podczas odśpiewywania hymnu USA, gdy pokazano twarz prezydenta na telebimie. Na wodzie też można dostać mandat. Wręczają je m.in. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach mówi dyrektor delegatury w Giżycku Łukasz Gieczewski.
7: Większość mandatów, która została nałożona za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i później są nieprzyjemności.
6: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: I też się zdarzyło wytworzyć falę, ale to było po kebabie. 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i zapraszam do 14. Marcin, nie patrz tak. Jesteśmy tylko ludźmi. We are the people.
6: Wiem i dlatego mnie to przeraża.
5: Ale na stacji benzynowej zawsze zostawiam po sobie porządek.

0: Garrix, jego serdeczny przyjaciel, również szanowny Ed Sheeran. Ich wspólny Repeated w Melo. Mówię tak dżentelmeńsko, bo nuta iście fajowa. 15 minut po 11, czas na powrót do Daj Pytanie. Wydajecie pytanie do odpowiedzi, która brzmi...
1: Tak, a co?
0: No właśnie, Dominika, daj pytanie.
2: Hej, tu Dominika, czy jesteś pewna, że jesteś niepewna?
1: Tak, a co?
0: Podoba mi się. Łukasz?
3: Czy ty wiedziałeś, że nasza sąsiadka gryzie podczas całowania?
1: Tak, a co?
0: Mamy zwycięzcę, Łukasz, brawo! Zgarniasz merch Meloradia. Dziękuję pięknie za udział. Wracamy do tego cuda już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!

0: Anello Radio.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Talk to you, ja na Terof Melo Radio. 27 minut po godzinie 11 w takich mega wakacyjnych rytmach. Myślę, że będziemy bardzo dobrze czuli się w Kołobrzegu już niedługo, dokładnie 31 lipca, bo wtedy rusza Sunrise Festival! A wy śmigacie tam razem z nami. Pełno scen, pełno genialnej atmosfery. No i wy, jeżeli tylko chcecie poczuć te wyjątkowe emocje, no to słuchajcie uważnie Melo Radio po 18. Idę w Melo, będzie szansa na wloty. Jedno jest pewne, będziecie się tam bawić przewybitnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

God. Tak gráme v Meloradio. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o to, żebyście mieli co wspominać, no bo szykujemy dla was coś naprawdę ekstra, mega, hiper, turbo, no nie mogę brzydko mówić, ale naprawdę sztos. Mowa tutaj o tegorocznym spotkaniu na Tomorrowland, bo jedziemy tam razem, jedziecie z Meloradiem. No i to, co będzie się działo, to powiem tak, nie zostanie tylko w Belgii, bo będzie też emitowane na antenie, ale wy możecie to przeżyć i zobaczyć i w ogóle posłuchać i wszystko. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, podsyłacie jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film, no i w zasadzie potem chwilę czekacie i my dzwonimy i przekazujemy dobre wieści. No. Będzie grubo to na pewno i myślę, że usłyszymy tam też ten numer All The Time, czyli John Summit, The Chainsmokers, LZ.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemanko panie prezesie.
1: No cześć.
0: Co w newsach?
1: No, będzie nowa koszulka Realu Madryt.
0: O, proszę bardzo.
1: Taka bardzo nietypowa.
0: Bardzo nietypowa i też nie, pewnie będzie bardzo droga.
1: No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. No ale jak się jest fanem, to cena nie gra roli, nie?
1: Jeszcze pytanie, czyim?
0: No właśnie, bo to też niebezpiecznie odpowiedzieć, na przykład w Łodzi, na przykład. No. Tak słyszałem. To gramy o 12.

0: musi wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Pogoda.
3: Jeśli macie na balkonach, tarasach, podwórkach rzeczy, które mógłby porwać wiatr, to je zdejmijcie lub bardzo dobrze zabezpieczcie. Prognozowane są burze z silnym wiatrem, intensywnym deszczem oraz gradem. W Tarnobrzegu spodziewane są między 16 a 23. Synoptycy ostrzegają nas też przed upałem. Temperatura może sięgnąć 30 stopni. Jutro ochłodzi się, już nie powinno być burzowo, ale ma padać, będzie pochmurno.
2: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
3: Urszula Miszczak. Do dwóch groźnie wyglądających potrąceń rowerzystek doszło wczoraj w Tarnobrzegu. Pierwsze zdarzenie miało miejsce na ulicy Sikorskiego w rejonie stacji paliw, drugie na ulicy Mickiewicza. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przebieg obu zdarzeń, apelują też do kierowców, cyklistów, ale też pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Za nami długi weekend, był bardzo pracowity dla podkarpackich strażaków.
4: Od czwartku wyjeżdżaliśmy do blisko 180 interwencji. W 40 przypadkach wzywani byliśmy głównie do pożarów traw na nieużytkach, polach i łąkach. Pozostałe nasze interwencje to działania niezwiązane z ogniem.
3: Mówił starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. I jeszcze zaglądamy do Nowej Dęby. Szykuje dużą inwestycję. Chodzi o zagospodarowanie terenu po dawnym basenie odkrytym przy ulicy Kościuszki. W planach m.in. strefa wodna z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, wodny plac zabaw, miejsca do relaksu, boisko do siatkówki plażowej, nowe alejki spacerowe oraz rozbudowane tereny zielone. Na portalu gminy można zobaczyć wizualizację trzech wariantów planowanej inwestycji.
5: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Nowa plaga na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o bezprawne otwieranie bram awaryjnych. Zwiększa to ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy omyłkowego wjechania na auta na drogę pod prąd. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy, do lasu.
6: Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Deficyt paliwa i panika spożywcza tworzą warunki do wyzwolenia Krymu, tak twierdzi wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich Serhii Danyłow. Ludzie na Krymie zaczęli masowy wykup produktów spożywczych. Real Madryt sprzedaje z kolei koszulki z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla tego klubu piłkarskiego. Koszulka kosztuje, uwaga, 195 euro.
5: Matko. Co łaska, mówisz?
6: No jakieś 600 tam by się uzbierało prawie.
5: Masakra. No. Siemanko, ja jestem Adi i 600 nie dajemy, ale 5 już tak, w szybkiej
6: co
5: kasie.
6: Co ja mówię, 6?
5: Nie,
6: 8.
5: 8 bez kitu.
6: 8, bo euro po 4 stoi z hakiem.
5: Masakra.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś.

0: Ale Farben i Body Talk w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 200, nawet 500 złotych w szybkiej kasie możecie wydać na co chcecie. No, na przykład na masaż tajski, który chyba nie był dobrym pomysłem. Iga Dudziuk, siemano.
1: Siemanko, ja mam zakwasy do dnia dzisiejszego, jest wtorek, masaż był w sobotę. Aha. Pan wygiął mi stopy do głowy.
0: Czekaj, co?
1: No, wziął moją stopę i wygiął do głowy.
0: Bolało? Mhm. Krzyczałaś?
1: Starałam się nie, że wiesz, udawałam, że jest wszystko super.
0: Aha, rozumiem, to jest ta dobra mina do złej gry, tak?
1: Bo odnajduję przyjemność we wszystkim.
0: Meloradio.pl, tam możecie się zgłosić po szybką kasę. Nawet po tajski masaż.

0: Modelki wodarski, lubię cię jak lato. 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze człowiek, który prowadzi dla nas Prismatic w dobrym melo, czyli Mr. Tiesto i jego Secrets. Tiesto ma sporo sekretów, ale zwłaszcza tych muzycznych, i to te są najciekawsze.
1: Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Obiad dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. M to

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
13: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
14: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
12: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
14: A miałbyś takie piękne życie.
15: No dramat.
13: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
14: Maracin
12: i Daria.
11: Autopromocja. Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1

0: Tiesto, Kashmir, Vasi i Secrets w Melo Radio, 18 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i mam dla was coś super, coś specjalnego, coś ekstra. Aleksandra Degurska, jedna z naszych social queen, siemano.
1: Siema.
0: Ty byłaś w Seulu niedawno.
1: Tak, i było super.
0: No i to jest w zasadzie, przed momentem odbyliśmy taką samą rozmowę, ale ja chciałem zapytać, dlaczego osoba, która nigdy nie była w Seulu, powinna się tam wybrać, twoim zdaniem?
1: Słuchaj, no w ogóle Korea jest bardzo teraz popularna ze względu na wszystkie popkulturowe produkty, seriale, muzyka. Dużo osób decyduje się na Koreę, bo się zakochuje przez te popkulturowe produkcje. Ale szczerze mówiąc, Seul jest i w ogóle Korea pod tym względem super, że jest mega dobre jedzenie. Bardzo dobre jedzenie i w ogóle to można też w Warszawie zauważyć, że dużo restauracji mamy azjatyckich i szczególnie koreańskich. Dużo fajnych sklepów, polecam kupowanie koreańskich kosmetyków, bo w Korei po prostu są tanie i naprawdę skuteczne. No piękne widoki i za co też lubię Seul, że tam możesz pozwiedzać, poznać lepiej kulturę Korei, możesz poimprezować, ale super, też możesz pójść w góry, więc jakby dla każdego coś miłego, więc no nie będziesz się nudzić po prostu w tym mieście.
0: Słuchajcie, jakbyście, nie wiem, ewentualnie potrzebowali szybkiej kasy, żeby coś tam dorzucić, to 200, nawet 500 zł możecie zgarnąć od Meloradia, także warto spełniać marzenia.

0: jestem kierowcą. Jakbym była, to bym była trochę smutna. Za chwilę będą ceny maksymalne paliw.
1: O nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy zawsze z wami, cokolwiek by się działo. Naprawdę. Serio.
2: A już o 13 zagramy
1: Eli Oaks i Breaking Dishes w Melo Radio. Mam jakieś takie wrażenie, że po tych newsach właśnie te talerze, o których jest mowa w tej piosence, faktycznie zaczną latać z nerwów.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topader, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 000 zł z finansowania.

0: finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026. roku.
4: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46. No a teraz o fałszywym kominiarzu z Wielkopolski, który stanie przed sądem. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
2: Jak ustalili kryminalni, 35-latek czyścił przewody kominowe, nie mając ani tytułu mistrza, ani czeladnika w rzemiośle kominiarskim. W sumie wykonał 98 usług kominiarskich w zaledwie 2-3 miesiące, co oznacza, że zarobił w tym okresie co najmniej 30 tysięcy złotych.
1: A teraz grozi mu do 8 lat więzienia. No i na koniec rada od naukowców z Australii. Jajka do diety warto wprowadzać jak najwcześniej. Mogą je jeść już dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zmniejsza to u nich ryzyko alergii.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Siemano, bobasy. 13 na zegarach. Adrian z tej strony. Siemano. Fajnie, że jesteście, no bo będziemy podkręcać tempo. Zwłaszcza, że mamy czym. Eli Oaks i Breaking Dishes. Od tego zaczynam. I to też myślę, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A wy możecie tam być. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim i dlaczego byście chcieli się wybrać. I dajcie jakąś wspólną fotę albo wideo, jak imprezujecie.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 13. Dzisiaj wtorek, całe szczęście. Wtorek dzisiaj, przepraszam. Myślałem, że środa. Niestety nie, jeszcze nie środa, ale wtorek i dzisiaj mamy 9 dzień czerwca, w związku z tym uwaga, dzień przyjaciela i mówię o tym dlatego, że na pewno macie kogoś takiego bliskiego i może akurat się urwał trochę kontakt, może warto by było napisać siema, co tam, jak żyjesz i tak dalej. Czasami jest tak, że faktycznie nie mamy czasu, ale swoich dobrych ziomali, przyjaciół prawdziwych, warto o nich dbać, warto się do nich odezwać. Bo czasami to jest tak, że to właśnie oni rozumieją nas najbardziej.
1: Prawda, Mikołaj?

0: Anyma, Georgie, Beautiful w Maloradiu, 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. Piękny numer. Słuchajcie, też będzie pięknie na pewno, jak pojawią się razem Milk i David Guetta. Piosenka Just The Way You Are, na pewno ją już poznaliście. Ja wam mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba na ten moment jedna z moich ulubionych nutek. Już się nie mogę doczekać, żeby wam to zagrać. To jeszcze przed 14 będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Dreams, Bambi, lecę po chce. Wy też możecie. Do Belgii na Tomorrowland. Tak jest, wybieramy się wszyscy razem. Jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. I my wszystko ogarniamy za was tak naprawdę, bo dojazd macie całkowicie za friko w ramach tego wygrywania. No nie wiem w zasadzie, co mam powiedzieć o Tomorrowland, bo to jest przeżycie na całe życie. I to, co się tam wydarzy, to jestem bardziej niż pewny, że zostanie z wami na całe życie. Ale to, co jest piękne, to spotkacie się z wieloma ulubionymi artystami. Jeśli chcecie tam być razem z nami właśnie, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kimi, dlaczego chcecie się wybrać, no i też dodajcie jakąś imprezową fotę z tą osobą albo jakieś nagranie wideo, coś takiego. No, a będzie tam też David Guetta i zagra między innymi to.

0: Google.
1: Moving
0: to the sun.
2: Tak się robi
0: w Melo Radio. I na Sunrise Festival też na pewno. Iga i Mikołaj w studiu.
2: Siemano.
0: Nie, jak to było?
3: A może ty wystąpisz na Sunrise Festival?
2: Dobra, będę robił przez mikrofon.
0: Stary, a może ty jesteś po prostu następcą Sketmana?
4: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: A weź w ten sposób zrób to też.
2: No. Nie, to jest trochę za wolne, żeby robić cyska.
0: Bawię się dobrze, hej.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie.
3: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Mogą być też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję. A na koniec młodzi i praca. Młodzi chcieliby sprawdzać, co chcą robić w życiu. Ponad 80% pytanych twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl i Anna Goreń.
6: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
5: Ponad połowa pytanych zrezygnowała z zamiany pasji w pracę na rzecz bezpieczniejszej opcji.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: W pełnym składzie już jesteśmy.
4: Tak jest. Sorry, nie było mnie, bo grałem w Gothiczka nowego. Ale to jest dobra gra, ale się bawiłem świetnie.
3: Mikołaj, lat 7.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
4: Za Gomeza.
3: Słucham?
4: To nic, potem ci wyjaśnię.
3: Dzień dobry, drodzy słuchacze, Mikołaj. Jak wiesz, mam problem z utrzymywaniem porządku. Mm-hmm. I mój wspaniały, serdeczny przyjaciel Sylwester, z którym mieszkam, rozpisał na lodówce cennik.
4: Cennik czego?
3: Wyciąganie ze zmywarki i trzy dychy. Sprzątanie podłóg, na przykład tam chyba 15 zł i musiałam wczoraj zapłacić 50 zł.
4: Ty, musimy sprawdzić te ceny, bo coś mi się wydaje, że taniej by cię wyszło po prostu kogoś wynająć.
3: Iga Mikołaj, siemanko!
2: Freak Fight!
3: Zbankrutuję.

0: Ride It w Meloradiu. 79-letni multimilioner szuka młodszej kobiety, która odziedziczy jego fortunę i, uważajcie, posiadłość z 50 pokojami.
1: O, naprawdę? To znaczy, naprawdę?
0: Nikolina, tak? Jesteś zainteresowana?
1: No wiesz, to 79 lat to już chyba długo, nie? To znaczy, nie trzeba będzie długo czekać, nie?
0: To ja napiszę mu DM-a, dobrze?
1: Dobra, jak coś to pazury już mam. Potrzebna mi tylko, nie wiem, peruka jakaś.
0: A jeżeli nie chcecie mieć obskurnego, starego człowieka obok siebie, to meloradio.pl, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: L'amour toujours w Meloradio. Ty wolisz wcześnie czy późno?
1: Wolę późno.
0: A co?
1: Zasypiać.
0: No tak.
1: Chociaż ja mam ten problem, że zasypiam zazwyczaj bardzo długo. Mhm. Nawet, znaczy teraz jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to tak nawet 2 godziny potrafiłem zasypiać.
0: Wow, wow, wow, to chyba nie za zdrowo.
1: No nie, potem się okazało, że jednak większość osób zasypia tak w 10-20 minut, co mnie zszokowało, jak się dowiedziałem od lekarza.
0: 10-20 minut?
1: No tak mniej więcej.
0: Tak, i podobno, bo ty chodzisz spać bardzo późno, jakaś tam pierwsza w nocy, coś takiego, druga.
1: No, druga, trzecia czasami.
0: Albo nad ranem. To po co ty w ogóle chodzisz spać? No nieważne, bo powinno się chodzić spać tak, wiesz, 22, 23.
1: No i co, potem bym wstał o 8 rano i co bym robił? Jak nasz program się zaczyna od 14.
0: Nie no, moim zdaniem ludzie, którzy chodzą tak wcześnie spać, po prostu nie mają życia towarzyskiego.
1: A, no, znaczy ja też nie mam, ale chodzę spać późno, nie? Więc...

0: Amen. Halo w Melo Radio. A wiecie, że my was zabieramy na Tomorrowland w Belgii?
1: Co ty powiesz, naprawdę?
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl, tak jak zrobił to Olek, i zapytaliśmy się go, jak się przygotowuje na to przeżycie.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
1: No, trzeba mieć kondycję na
0: rave'a. Ale na co? Aha, na rave'a, no tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C. Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Media Expert Days w sklepach.

0: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Feed You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Feed You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
6: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
7: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
5: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
7: A miałbyś takie piękne życie.
8: No dramat.
6: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
7: Maracin
5: i Daria.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Co jeśli Krzysztof Ibisz się kiedyś zestarzeje?
1: To się chyba nigdy nie wydarzy.
0: On jest wiecznie
1: On młody. Się urodził stary i teraz młodnieje, tak jak Benjamin Button.
0: Niesamowite to jest. On powinien zagrać w tym filmie.
1: Wtedy to byłoby film biograficzny.
0: A Krzysztof Ibisz wie, jak zarobić pieniądze, moi drodzy.
1: Postanowił właśnie zmonetyzować swój młodzieńczy wygląd, wypuszczając własny eliksir młodości.
0: Dziewczyny by się pokroiły za coś takiego.
1: Tak, marka będzie nazywać się Ibisz przez SH na końcu. No.
0: Ibisz, tak brytyjsko.
1: Ibisz, no, tak, Ibisz.
0: Ibisz.
1: Ale może nawet pójść pan Krzysztof nieco dalej.
0: Aha.
1: Mógłby na przykład otworzyć własną sieć kebabów. Wiesz, jak by mogła się nazywać?
0: Słucham cię uważnie.
1: Habibisz.
0: Ja poproszę mieszany.

0: Alabama Ten w Meloradiu. Wywiązała się interesująca dyskusja a propos pana Fordo, tudzież Frodo.
1: No właśnie, szkoda, że nie Frodo.
0: Ula, lubisz?
2: Już się boję. Władca Pierścieni?
0: Oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo.
0: A wniosek będzie o pieniądzach, coś?
2: Będzie o pieniądzach, nie będzie Władcy Pierścieni.
0: Trudno.
3: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy nie gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Spowodował wypadek w podwarszawskiej Zielonce, w którym zginęły dwie osoby. Turecki

0: i kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Tenisistka Maja Chwalińska dostała od Ministerstwa Sportu roczne stypendium i to najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł miesięcznie. No to jeszcze jedno wyróżnienie dla Mai. Jej rodzinne miasto Dąbrowa Górnicza chce przyznać jej tytuł honorowego obywatela, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
1: Prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
0: No ale wcześniej Maja Chwalińska musi się na to zgodzić.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Istnieje taki masaż, który sprawia, że będziecie bardzo szczęśliwi.
4: Chyba wiem jaki.
3: Chyba nie. Iga Mikołaj, hej.

0: Jej, good feeling, Florida w Meloradiu. Mikołaj, masz ochotę na masaż?
1: Dobrze.
0: Ale twarzy.
1: Aha, co?
0: No właśnie, bo ty pomyślałeś o jakimś innym masażu z bereźniku, a to
1: nieprawda,
0: chodzi
1: o masażu pleców.
0: Chodzi o masaż twarzy, on jest bardzo zdrowy, to jest jak picie wody.
1: Ale woda jest za darmo. Znaczy za darmo, no dobra, no trzeba sobie zapłacić rachunki, ale generalnie jest.
0: Ale będziesz młody i piękny?
1: No, ale ile taka przyjemność kosztuje?
0: A kto pyta?
1: To ja wolę być stary i brzydki.
0: Czy coś ci dzwoni, to już za chwilę.

0: 17 po 15. Czy coś ci dzwoni? Każdy wtorek bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Puszczamy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego.
1: Tak, ale dzisiaj może być w sumie niezłe wyzwanie, bo ja na przykład tego nigdy nie oglądałem na żywo, bo rodzice mi nie pozwalali.
0: Ale już podpowiedziałeś, że chodzi o coś, co było w telewizorze.
1: Nie powiedziałem, że w telewizorze.
0: Aha. Zasady są proste. My wam gramy dźwięk, a wy poprzez WhatsApp Melo Radia nagrywacie głosówki albo piszecie do nas, co to takiego. Do wygrania dzisiaj, panie redaktorze,
1: torba i skarpetki.
0: Super. Jesteśmy gotowi na ten dźwięk. Wow.

0: Słuchaj, co to jest?
1: No nie mogę ci powiedzieć.
0: Powodzenia, kochani, powodzenia. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Czy coś ci dzwoni?
0: Ja jeszcze zagram raz.
3: Jak coś to w radiu żyje.

0: Jaki klimat jest u nas w studiu, nie uwierzycie. Lubię cię jak
1: bardzo
0: lato.
1: Bardzo wakacyjny, tak.
0: Modelki, Włodarski, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. Przypomnimy nasz szalony dźwięk, który był moim zdaniem bardzo trudny.
1: Ostrzegę tylko, że to wam w głośnikach wyje jak coś teraz.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi?
1: Że W11.
0: Okej.
1: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bardzo zbliżony program, ale to nie o to chodziło.
0: Było też bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Natomiast najszybsze palce i głos ma Gosia.
2: Cześć, cześć. Oczywiście, że jest to dżingl z programu 997. Zawsze się go bałam oglądać, bo później mi się koszmary śniły w nocy.
0: To na osłodę. Wygrywasz?
1: Torbę i skarpetki.
0: Jej!
3: Czy coś ci dzwoni?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: rano chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.

0: Kuza. Trips, Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Mama Iwerka to jest kanał na TikToku bardzo skomplikowany.
1: Słyszałem już jakieś pierwsze wytłumaczenia od Igi, już wiem, o co chodzi, tam nagrywały kiedyś razem.
0: I Werka, czyli jedna z postaci, postanowiła założyć niebieską platformę i namawia swoją mamę do tego, i jeżeli ona nagra z nią filmik, to kupi jej samochód i zabierze na wakacje. Mama odpowiedziała filmikiem, bo widocznie nie rozmawiają ze sobą face to face.
1: Oczywiście, że nie.
2: Wiesz, że ja mam dużo pieniędzy, jak będę chciała, to sobie kupię samochód, jaki będę chciała. Poza tym jeszcze mam sponsora. On mi nawet kupi. Także dziękuję ci bardzo, córeczko, za tą propozycję, ale na razie nie skorzystam.
1: No, współczuję waszemu pokoleniu.
0: No, ma sponsora, czego nie rozumiesz?
1: Wszystko rozumiem, niestety.

0: Bad Angel, Animalisa, lubię Cię, Mikołaj, wiesz?
1: Tak, bardzo mnie lubisz, że próbujesz mnie teraz na ulicę wysłać dosłownie, żebym na Ciebie zarabiał.
0: Nieprawda, powiedziałam Ci, że masz ładne dłonie.
1: No dobra, na internetową ulicę.
0: Ale to dla Ciebie jakby.
1: Tak, no.
0: Nie dla mnie, dla Ciebie. Newsy w ogóle zaraz, Maloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Vin, Gibbs, Dope House for Money.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczuję.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, a w newsach będzie o tym, że coraz więcej ludzi pracuje.
1: Wow.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj letnią

0: ekstra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wbijaj na

0: Autopromocja. Melo Radio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Co jest grane w Tarnobrzegu?
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Przed nami ostatnie Kino Kobiet przed wakacjami. 17 czerwca w kinie Wisła w Tarnobrzegu czekać będzie Strefa Kobiet, nagrody oraz film Drama. Modowe wyzwanie wieczoru, Królowa Dramy. Dziewczyny, szykujcie korony, tiary i berła. Moją kolejną propozycją jest niezwykłe widowisko słowno-muzyczno-taneczne Duchy Jeziora Tarnobrzeskiego już 20 czerwca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Lubicie pierogi? Jeśli tak, to nie może Was zabraknąć na festynie rekreacyjno-kulturalnym Pierogarnia. Odbędzie się 14 czerwca, start o 15 na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie. Będzie można spróbować pysznych pierogów w różnych odsłonach, obejrzeć występy artystyczne i muzyczne. Będą atrakcje dla dzieci i spotkania integracyjne dla całych rodzin. Słowem, dla każdego coś miłego.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Bezrobocie nieco w dół. W maju szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Za to do góry poszły średnie ceny nowych mieszkań. Do ponad 16 tysięcy za metr wyliczył portal Tabela Ofert. Według ekspertów nie zanosi się na obniżki w najbliższym czasie. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Można spotkać go też w Polsce. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia.
4: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej

0: skontaktować się z lekarzem.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my was zapraszamy do Rzymu na lody.
3: A może po lodach jakiś kebab wjedzie?
2: Full wypas, podoba mi się. To dzisiaj będzie kulinarnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M. 185 zł za loda.
1: Za dwa lody nawet. Takie lody na turystach właśnie kręcą w Rzymie. No, turystka się wybrała, myślała, że usłyszała, że 14 euro za loda. Się okazało, że 44 euro za loda.
0: Czy te lody są ze złota?
1: Nie, nie, są z pistacji.
0: Chociaż, wiesz, pistacje są bardzo drogie.
1: No tak, ale no, 44 euro za loda to już nawet nad Bałtykiem jest taniej.
0: W ogóle za loda to można dużo mniej zapłacić generalnie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie, no ja też nie. Ale nad Bałtykiem, naszym pięknym, wiadomo. Don't wanna go home.
1: Czekaj, co?
0: No, że lody są smaczne i tanie.

0: Lepid w Meloradiu. Spełnił się sen każdego Polaka. Bagi, Robert Lewandowski i Łatwo Gęk na wspólnym kebabie.
1: Tak jest. Robert obiecał, że wybierze się na kebaba. No i faktycznie dotrzymał słowa. Honorowy. I można było zobaczyć, jak tam oszamał z wielką ochotą. Coś myślę, że taki, może nie wiem, niedożywiony z domu przyjechał.
0: Daj spokój, Ania go tam dobrze karmi.
1: No tak, ale jakimiś zdrowymi samymi
0: bez
1: rzeczami.
0: Glutenu.
1: To przecież kebaba każdy facet musi sobie raz na jakiś czas zjeść.
0: Zgadza się.
1: No i mieliśmy też aktualizację, co się działo po kebabie. Mianowicie bardzo chciał wiedzieć Bagi, czy piekło dwa razy.
0: I co?
1: I okazało się, że nie.
0: Świetnie. To
1: ale
0: jest
1: to
0: dobra
1: taki
0: wiadomość.
1: Słaby kebab w takim razie. Bo dobry piecze dwa razy. Co?
0: Bo sobie wyobraziłam, że
1: chyba,
0: nie
1: że wziął z łagodnym.
0: Oho!
1: Jak lanus największy. Nie,
0: Robert.
1: Tak nie można.
0: Ty lepiej się przyznaj, bo to jest przypał. Aż zdenerwowałam normalnie, się oburzyłam, że można zjeść kebaba na czosnkowym sosie.
1: Tak, tak. No. Nie, albo ostry, albo mieszany. Mieszany to minimum.
0: Powiedział Mikołaj.

0: prawie jak we Włoszech. Talk to you, tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Uśmiecham się do ciebie, bo chyba mnie zabierasz na mundial.
1: No tak, wiesz, że już w ten czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
0: I co to oznacza?
1: Że się zacznie.
0: A Polacy z kim grają?
1: Z nikim, bo nie pojechaliśmy. Natomiast...
0: Poczekaj, stop.
1: Co?
0: Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, no. Szczęsnego i tych innych różnych piłkarzy.
1: Nie, Szczęsny już nie gra w kadrze.
0: I dlatego nie jedziemy.
1: I dlatego nie jedziemy, no. Niestety.
0: Ale kibicujmy. No bo czemu?
1: Ale mecze będą o 4:00 nad ranem.
0: To nie kibicujmy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: 215, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorosiński.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg.

0: No ładnie podkręcamy tempo w Meloradio, just in case.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To się naprawdę dzieje u nas w Meloradiu. Wysyłamy was na najlepsze przeżycie na całym świecie, prosto do miejscowości Boom w Belgii.
3: Tak jest, zgłaszacie się na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcecie jechać i tłumaczycie też dlaczego, a dzisiaj mamy niezłe wytłumaczenie.
0: Bardzo dużo jest tych zgłoszeń, jestem pod wrażeniem. To może zadzwońmy do Dominiki, która weszła na meloradio.pl.
3: Dobra.
0: Oby odebrała telefon. No
3: tradycyjnie
0: nie może.
3: 5 sygnałów czekamy. Ale chyba to się wydarzy. No, nie, po prostu nie może być inaczej.
0: Nie może być inaczej.
3: Ale już dwa razy.
0: Domka, ty mnie nie denerwuj.
3: No, robi się niebezpiecznie.
0: Słuchajcie, stresuję się.
4: Halo, halo?
0: Cześć, Dominika, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: A co ty masz tam na sobie? Ja na przykład mam, słuchaj, koszulkę z takim napisem I love hot dads.
4: Super, no ja dzisiaj cała na jeansowo.
0: Szykownie, fajnie, fajnie.
3: No tak.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty chcesz jechać na Tomorrowland, to jest fakt?
4: Jak najbardziej, zgadza się, to moje marzenie.
0: A z kim byś chciała tam pojechać?
4: Z moim chłopakiem Szymonem.
3: No dobra, to umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Szymona i kiedy on odbierze telefon, to ty się go zapytasz, co on ma na sobie dzisiaj. Zobaczymy, czy macie maczujące outfity.
4: Dobra, pewnie.
0: Dobra, to my do niego dzwonimy i się wyciszamy. Przywitaj go ładnie. Chwila prawdy.
5: Tak, słucham.
4: Cześć, Szymon.
5: Cześć.
4: Czy możesz powiedzieć, jakkolwiek zabrzmi to pytanie, co masz dzisiaj na sobie?
5: Czarny outfit cały.
0: No kochanie, gdzie jakaś gra wstępna, przepraszam bardzo. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon.
5: Cześć.
3: A tak, wiesz, dzwonimy, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się ubraliście, bo dzisiaj burzowo może być, prawda?
5: Nie, ale wszystko dobrze, wszystko ubrani do pogody, dostosowani.
3: No to fajna z was para, może bez pierścionka, ale usiądźcie teraz, moi drodzy.
5: Jeszcze.
0: A siedzicie?
5: No dawajcie, bo ja zaraz zemdleję chyba.
0: Ja też naprawdę zaraz zemdleję, no dobrze, to skoro siedzicie. Dominik i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Mm-hmm. I to nie koniec atrakcji, bo zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem. Będziecie mogli się z kimś tam poprzytulać.
4: Super!
3: Wyposażymy was też w Tomorrow Paki. Tam w środku plecak, bluza, skiety i devmelo, pomadka i dwa tomy książki o Tomorrowlandzie. Będzie co robić w autokarze.
4: Tak.
0: Zestaw kosmetyków też ląduje. I teraz tak, Szymon, ja ci proponuję, żebyś ty ten pierścionek kupił jednak szybciej.
5: Ja wiem właśnie, ale to nie mówi pani teraz.
0: To nie pani, błaga.
3: Jak już zdradziłaś, no, tajemnicę.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to sympatyczna nowość Melo Radio. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Melo Radio.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: I tak rozpoczniemy godzinę 17:00, ale najpierw newsy Melo Radio.
1: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.

0: Pierwsza akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. Baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Halo Radio, Tarnobrzeg. Co jest grane w Tarnobrzegu?
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Zbliżające się lato to czas jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście, Dni Tarnobrzega. W tym roku święto miasta będzie połączone z Dniami Powiatu Tarnobrzeskiego. Świętowanie nad Jeziorem Tarnobrzeskim 18 i 19 lipca. W sobotę wystąpią Tymek oraz Smolasty, w niedzielę zaprezentują się zespół Ira, Maciej Skiba oraz duet Kuba i Kuba. Na razie jest czerwiec i nadchodzi 6. edycja Triathlon Kids. Już 20 czerwca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To wyjątkowe połączenie trzech dyscyplin, pływania, jazdy na rowerze oraz biegania. Gorący doping publiczności, mile widziany. A jeszcze wcześniej, bo już jutro, swoje drzwi otworzy kino Wisła w Tarnobrzegu. Pokaże trzy filmy, animacje Kuro Zając i Świątynia Świstaka, biograficzny dramat psychologiczny Chronologia Wody oraz horror Mumia, film Likronina.
2: Dochodzi 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Są zarzuty dla kierownika pociągu w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zbliża się załamanie pogody. W większości kraju będzie padało, szczególnie na południu. Ulewy będą gwałtowne, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
5: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy 1 godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
4: Padać będzie także jutro, zrobi się też znacznie chłodniej. Na koniec Francja. W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek. Ukradli m.in. rękopisy dzieł Aleksandra Puszkina. W sprawie oskarżono 7 obywateli Gruz.

0: Tasty.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Słuchajcie Freak Fightu, zaczynam od Jamesa Hype'a, a ten pan, wiesz gdzie wystąpi?
3: Hype, no w wielu miejscach, na przykład na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland.
2: I my wrócimy do Tomorrowlandu, bo wysłaliśmy naszych super słuchaczy.

0: to lubimy. Wally Lopez, Jamie Scott w Meloradiu. A Meloradio wysyła was na Tomorrowland w miejscowości Boom w Belgii. To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl.
1: A potem odbieracie od nas telefon i cieszycie się tak jak Dominika i Szymon dzisiaj.
2: Dziękujemy. Ale świetnie.
0: No, lepiej niż świetnie i możecie zobaczyć, jak oni wyglądają na Instagramie Meloradia.
1: No tak, bo pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie dlaczego, ale to już na meloradio.pl.
0: Body Talk. Ale Farben to teraz, a za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia, bo pogadamy o przyjaźni.

0: Not Giving Up on Love. Armin van Buuren, Sofia Lisbeck w Maloradiu. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni. Piękne święto, a dzień święty trzeba święcić. Dlatego przyda wam się WhatsApp Meloradio.
1: Tak, bo zastanawiamy się, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń, jaką
0: Moja?
1: Macie.
0: Moja? 11 lat.
1: U mnie to już będzie 16 w tym roku.
0: Jaki ty jesteś stary!
1: Wiem, to dłużej niż ty na świecie żyjesz.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: No. A dajcie nam znać, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Przyjmujemy głosówki i tekstówki.
1: Tak, tak, tak, tak. I to jest też twoja najlepsza przyjaźń? Ta
0: Stanowczo.
1: Najdłuższa?
0: Okay. U ciebie też?
1: No, chociaż... Nie, no tak, bo wiesz, mam trójkę takich przyjaciół, których określiłbym jako najlepszych, ale no najlepszy może być tylko jeden, nie?
0: No właśnie.
1: Więc wybieram tego najdłuższego. A... To zupełnie tak jak ty.
0: Jak ty mnie dobrze znasz.

0: Anima i Joji w Meloradiu. A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Tak, sprawdzamy, bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni.
0: Jest wiadomość od Kingi.
2: Moja najdłuższa przyjaźń z przyjaciółką Sandrą od małego, czyli od czasu przedszkola, po gimnazjum, po liceum, a później po pracę, w której jesteśmy razem, czyli praca w kebabie. To chyba trwa dłużej niż jakieś lepsze małżeństwo.
1: Czyli co, kebab lepszy od małżeństwa? W sumie się zgadzam.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i...

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca od

0: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
3: Po reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Na 99.1 FM.

0: Wydaje mi się, że Kizo byłby moim ziomkiem, jakby mnie znał.
1: No. Musimy go zaprosić.
0: A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście wielcy. I mamy taką wiadomość od Nikoli.
2: Hej, tu Nikola. Moja przyjaźń trwa najwięcej 15 lat i później trwa 8 i 9 lat. Tak, mam takie 3 najlepsze przyjaciółki.
1: To dobry wynik, bardzo dobry. Co tak się patrzysz na mnie?
0: Nie, liczę po prostu. Aha. Ale nie umiem liczyć w sumie, dlatego pracuję w radiu, więc przestałem.
1: Ale co ty liczysz? Nie. Przepraszam bardzo.
0: Działania matematyczne stworzyłam. No nieważne, no po prostu.
1: No trzech ma przyjaciół. Raz, dwa i trzy, no.
0: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy i co sobie? Save my love, Kygo Khalid.

0: Ale Oluś, nie krępuj się, zaśpiewaj razem z nim.
1: A nie, czekaj. Mogę być drugą tą Sedai?
0: Tak.
1: Okej, okay, to zmieniam imię. Pychu and I. Tak to będzie brzmiało.
0: Idę w melo, pychu and I.
1: Tak. Dzień dobry. Hej. Jak tam humorki u was?
0: Bardzo dobre.
2: No tak, dzisiaj w końcu wysłaliśmy kogoś na Tomorrowland, więc czy może być lepiej?
1: No
2: chyba
1: i
2: nie.
1: Na pewno o Tomorrowlandzie sobie też pogadamy dzisiaj wieczorem.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: I o wielu różnych innych rzeczach, ale też o muzyce, Beauty and the Beat.
0: A wiecie, że Justin Bieber ma Hailey Bieber i Hailey Bieber wydaje bronzery nowe, które trzeba kupić? Znaczy,
2: to
0: ja bym
2: ty chciała. Gadasz.
1: No, no dobra, no. Dobrych znaków.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu, Moru Lat. Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie. O reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna wynosić najniższa krajowa, z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. Służby postawione w stan gotowości, to w związku z prognozowanymi burzami, IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. A teraz o nietypowym pociągu kolei wielkopolskich. Oklejony elf w biało-niebieskie barwy pojawił się na dworcu w Poznaniu. To barwy Lecha Poznań.
5: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
6: Dobra inicjatywa?
5: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców.
4: Na dworcu w Poznaniu był Bartek Łukasiewicz.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i na zegarach jest już punktualnie 18. Nie ma ziewania, nie ma przysypiania. Trzeba teraz iść w melo, jak to my robimy najlepiej w Melo Radio. No a mamy naprawdę mocnych zawodników w tej godzinie. Będzie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, Alan Walker i Alone. To wam też na pewno zagram, a zaczynają Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem Beauty and the Beat. Ale się zadzieje tego wieczora. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Happy, Topic i Becky G w Meloradio. No aż tak się jakoś cieplej zrobiło, latynoska. A za chwilę ktoś z was będzie mógł się na przykład rozgrzać w drodze do bankomatu, no bo będę miał dla was szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Tak brzmiał rok 2024. Artemas, I like the way you kiss me w Melo. A teraz czas na kasę. Szybka kasa. No i to jest też ten moment, kiedy ja wybrałem numer telefonu do Marty, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. No i Marta, odbieraj ten telefon. No, nareszcie się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Tak.
0: A no cześć, słuchaj, 2 stówki. Gdyby miały ci teraz wpaść do portfela, to powiedz, na co by się wydała, bo byłaś na meloradio.pl.
1: Pisałam, że bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa. Gdzie na pewno na głośnikach by był gips pod piosenką Win.
0: Okej, okay, to ten kawałek, co jest bardzo wysoko w 30 Melo Radio teraz, prawda?
1: Tak, i generalnie jakby moim ulubionym wykonawcą jest gips, więc okay. Dlatego też...
0: A dasz nam próbkę tego, jak będziesz śpiewała sobie w samochodzie? Bo ja tak się składa, że mam przygotowany ten numer, słuchaj. Możemy się tak mówić? Chociaż trochę. Refren. Mogę ci pomóc.
1: Nie wiem, czy umiem śpiewać, ale...
0: ja też nie umiem.
1: Tak.
0: I minus na plus w tym wypadku. Dobra, to poczekaj, ściszam podkład i w tym momencie włączam.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak poczujemy wolność.
1: Wolność, dokąd?
0: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod wodą. Tak. No i tak możemy śpiewać, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj, Marta. Ten dźwięk oznacza, że 2 stówy w tym momencie na to, żebyś mogła sobie w takiego randomowego tripa pojechać, lecą do ciebie.
1: Ale super. To najlepsza wiadomość dnia dzisiejsza.
0: No i gaz do dechy.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sad Girls. Nowość od duetu, który już nie jedno dla muzyki dobrego zrobił. Pamiętacie nową wersję hitu Blue, czyli I'm Good, od właśnie tego duetu Bibi Rexa i David Guetta na antenie Meloradia za nami, 27 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego jeśli jeszcze jesteście w pracy, to już powinniście iść do domu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca od

0: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.

Głowa mi się przez ostatnie dwie minuty bujała jak takim jamnikom w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. Szara mi Party All The Time. Tak podkręcamy dla was tempo. Taki klasyk, 19 minut przed 19. Jak pracujecie, to idźcie do domu. No bo to jest po prostu nieludzkie, jak my harujemy. Właśnie czytam, że my, Polacy, jesteśmy piątym najczęściej i najdłużej też pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin tygodniowo, a my siedzimy w robocie średnio po 38 godzin, czyli o 3 więcej od średniej. No ale tak sobie pomyślałem, że może skoro jesteśmy piątym najciężej pracującym narodem, to może też piątym najbogatszym. No dobra, już nie żartuję. A tak bez żartów, bless i terms and conditions, nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: To Black Eyed Peas i J Balvin w Melo, gorące latynoskie rytmy. Na prawdziwy ogień będzie też na tegorocznym Tomorrowlandzie, jeśli chcecie się z nami na niego wybrać. Do Belgii, do miejscowości Boom, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. Zapewniamy m.in. przejazd partybusem, ale też wiele innych fajnych rzeczy, o których poczytacie więcej na naszej stronie. meloradio.pl, przypominam, tam znajdziecie więcej szczegółów i zgłoszenia, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Kungs i Gala. Znacie i kochacie, więc to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Idę w Melo.
1: Dziś dzień przyjaźni mamy, no a my w Melo Radio wszyscy jesteśmy przecież ziomkami, więc moi drodzy przyjaciele, zapraszam na godzinę 19, ta się właśnie rozpoczęła. Postaram się, żeby niczego nikomu nigdy nie zabrakło. Będzie merch od Melo Radia już za moment do wygrania, ale wpadną też nasi inni przyjaciele, Martin Garrix, Ed Sheeran z hitem Repeated, to za kilka chwil, Calvin i Remy, ich Explosion, za niecałe 3 minutki przypomnę, a zaczynają oni, to Kungs i to Fidus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak podkręcamy dla was tempo. Słuchacie Meloradia, 10 minut po 19, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będziecie mogli dzwonić na antenę, no i walczyć o merch od Meloradia, torbę i pomadkę z naszym logo. No i ja dzisiaj myślę, już wam podpowiem, o pewnym zjawisku. O pewnym zjawisku, którego wiele osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, ale intensywne. Zaraz będziecie mogli dzwonić, pytać i zgadywać. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment się on przyda.

0: Jak teraz gdzieś wracacie do domu, na przykład w korku, no to jak już z niego wyjedziecie i ten numer jest w głośnikach, no to to jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Don Diable, Melisande i Gucci Mane to Survive z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz w autach, 19:18 na zegarach. A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i to jest nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Wy już teraz wybierajcie numer telefonu 321-321-777, bo będziecie mogli zgadywać, o czym myśli Pychu. No i dzisiaj myślę o takim pewnym zjawisku. Zjawisku, którego trochę osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, choć intensywne. No i ja w tym momencie odbieram wasze telefony. Halo, cześć, jak masz na imię? O, teraz się odebrało. Jak masz na imię? Cześć.
2: Dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć Konrad, o czym myśli Pychu?
2: Czy to chodzi o burzę?
0: No w tempie pioruna żeś chłopie odgadł po prostu. Co ci najbardziej pomogło? Jaka podpowiedź?
2: No, że krótkie i intensywne.
0: A słuchaj, to nie tylko do burzy musi się odnosić, naprawdę.
1: O czym myśli Pychu?

0: Bardzo mocno wierzę. Nowość na antenie Meloradia. Bad Angel. No i mam nosa, że przez lato możemy go bardzo często nucić. Anima i Lisa za nami, 26 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No burzowo dziś, prawie w całej Polsce ma być. Alerty RCB zostały rozesłane, więc może przed deszczem i piorunami warto na przykład schować się w pociągu. Na przykład takim do Chorwacji. O nim jeszcze w tej godzinie sobie na pewno porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,39.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Po reklamie.
10: Ciao mordeczki, wieczorami idę w Melo. Melo Radio.
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Solo, to nasza bejba w Melo Radio, tak? Podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a tak jak pociąg też podkręcamy tempo, na przykład taki w drodze z Warszawy do Chorwacji. No do wakacji już niewiele zostało czasu, no a właśnie 26 czerwca rusza po raz kolejny połączenie Adriatic Express, Warszawa-Chorwacja. No i jeżeli chcecie się zabrać na takiego wakacyjnego tripa, no to pospieszcie się, no bo właśnie sprawdzam, że na przykład na bilety w pierwszej klasie to już nie ma co liczyć, w kuszetkach miejsc też nie ma, zostały tylko pojedyncze w wagonach z przedziałami. No więc życzę wszystkim szczęścia, którzy taką opcję wybrali albo chcą wybrać, no bo podróż to trwa 20 godzin, a jak ktoś w takim przedziale wyjmie na przykład kanapkę z jajkiem albo kabanosy, to się może jeszcze bardziej dłużyć.

0: Switch Disco i I Found You. Tak, gramy wam w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Milki, David Guetta, Just The Way You Are. Ten kawałek na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 20, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

tokio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
3: Minutka, zostało nam do godziny 20, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu podkręcamy tempo. Meduza i Omri Kamamil, Don't Wanna Go Home, to wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie Cibuli Magic Symphony, a zaczynają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Będzie też coś dla fanów Sunrise Festival, będę miał wlotki w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Can't Deny It, Jazzy Spritz w Melo Radio, tak podkręcamy dla was tempo. 20:14 na zgarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia rozkręcimy razem z wami naprawdę dobre Melo w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Pośród 6 scen na pięknym nadmorskim kołobrzeskim terenie wystąpią m.in. Urzel, Sigala czy Skuter. Oni zagrają we wszyscy, których wymieniłem, 31 lipca, pierwszego dnia Sunrise Festival. No i właśnie na ten dzień mam dla was dziś podwójną wlotkę. A żeby ją zgarnąć, to wchodźcie na WhatsApp Melo Radia, no i nagrajcie głosówkę. Krzyknijcie jak najbardziej kreatywnie się da imię i nazwisko albo ksywę artysty, na którego najbardziej czekacie tego pierwszego dnia. Kto zrobi to w najbardziej szalony sposób, to wygrywa wlotki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No to ja teraz tak zapowiem verso o północy. To już teraz.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To co, umówieni? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na Sunrise Festival na pierwszy dzień czekają.

0: Another i Talk to You. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:26 na zgarach, a ja wiem, że wielu z was taki letni vibe chciałoby poczuć w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i dobrze się składa, no bo mam dla was wejściówki.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A konkretnie jedną podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli jak najbardziej kreatywnie się da nazwisko, ksywę artysty, którego chcecie najbardziej usłyszeć w trakcie tego pierwszego dnia. Dzięki za wszystkie głosówki, ale Mariusz jest zdecydowanym faworytem. Posłuchajcie, co on nagrał.
2: Chica.
0: Wow! Jakie płuca! Dokładnie tak, Sigala na pewno wystąpi pierwszego dnia Sunrise Festival, a ty, Mariusz, na pewno się na nim pojawisz. Podwójna wlotka w tym momencie leci do ciebie, a ten gość też pierwszego dnia wystąpi. Sony Fodera i Tell Me, to już teraz w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

cały czas hipnotyzuje ten numer. Alan Walker i jego Sing Me to Sleep w Melo. 18 minut do 21. Koniec z milionem małych buteleczek. Właśnie czytam, że lotnisko Chopina dołącza do kilku innych w Polsce i znosi limit płynów. Ma się to wydarzyć na przełomie czerwca i lipca. No i teraz zamiast 100 ml będzie można ze sobą wnieść nawet 2 litry, no i bezpiecznie przejść przez bramki dzięki nowym systemom. No i bardzo dobrze, no niech tylko nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby wprowadzać limity płynów, które można wypić w trakcie lotu. Moonlight i Alabama TN, ta nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: podkręcamy dla was tempo, ale to jest sztos, jakie lubię odkurzać takie numery i wam przypominać wieczorową porą. 21 już za moment, no a dziś mamy Dzień Przyjaciela. No i ja z tego powodu chciałbym was zapytać, jaki jest wasz najlepszy przyjaciel? Opiszcie go jakoś na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówki, jaki on jest. Może jak kto usłyszy, to się uśmiechnie, a w Dzień Przyjaciela to warto, nie? Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony przyjaciel, wasz najlepszy przyjaciel. Może ma jakieś cechy, może chcecie go pozdrowić na antenie Meloradia. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a jak wejdziecie też na meloradio.pl, to możecie też na przykład razem ze swoim przyjacielem wybrać się na Tomorrowland. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie, ale można wygrać taki wyjazd i to niesamowite przeżycie totalnie za free.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: Jonathan PZ i Liwka, Obejmuje noce. Ten numer punktualnie o 21:00 na antenie Meloradia.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
2: No i mamy już 21 na zegarach, a dziś mamy Dzień Przyjaciela, no i poprosiłem, żebyście opisywali, jacy są wasi najlepsi przyjaciele. No i Piotrek na WhatsAppie Meloradia napisał: mój najlepszy przyjaciel jest najlepszy, bo zawsze odpisuje na końcu miesiąca, kiedy do niego piszę: pożyć do pierwszego. W końcu najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. No coś w tym jest. No a wasz najlepszy przyjaciel, dlaczego jest najlepszy? Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosówki będę miał merch od Melo, torba i pomadka z naszym logo. A wcześniej gram Kaigo, Kality, Gryfin. W tej godzinie będzie WNW, a zaczynają Jonathan PZ i Liwka. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: James Hype w Melo. To be mine. 15 minut po 21, a James Hype wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Wejściówki na to wydarzenie do zgarnięcia na antenie Meloradia. Słuchajcie uważnie. Od poniedziałku do piątku wieczorową porą. Zdradzę, tych wejściówek mam jeszcze naprawdę, naprawdę sporo. No a teraz mamy właśnie 21.15 we wtorek, w Dzień Przyjaciela. No i ja pytam, dlaczego wasz najlepszy przyjaciel jest najlepszy? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Litka, dawaj.
1: Moja najlepsza przyjaciółka Julia jest najlepsza, bo znamy się od 21 lat i wciąż się przyjaźnimy. Razem chodziłyśmy z ciążowymi brzuchami i obie urodziłyśmy córki. Jest bliższa niż rodzina, dosłownie forever together.
0: No to kupa czasu, jak dwie kobiety wytrzymały ze sobą 21 lat bez większych kłótni, to naprawdę szacun. Litka, wysyłam wam Melomerch, torba i pomadka dla ciebie i dla twojej przyjaciółki Julki. No to co, już możesz szykować spotkanko na ploty. Pretekst już masz, musisz jej te nagrody jakoś przekazać, nie?

0: Thunder, Lumix, Prezioso i Gabry Ponte, który wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. Taki skład się pojawił na antenie Meloradia 29 minut po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że też możecie wybrać się z nami w przygodę życia. Do Belgii, do miejscowości Boom, do świątyni elektronicznej muzy, jaką jest zdecydowanie Tomorrowland. Jako jedyna stacja radiowa w Polsce was tam zabieramy, no i zapewniamy między innymi przejazd partybusem prosto do Belgii, no i masę innych atrakcji. Na naszym pokładzie mamy już pierwszych pasażerów, no dziś między innymi Dominika i Szymon dowiedzieli się, że jadą z nami, no i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: A wy możecie być następni, no i jak Dominika, szykować sobie już stylizację na Tomorrowland.
2: Myślę, że nie jedną, że tutaj trzeba będzie jednak zmieniać outfit parę i na pewno porobić zdjęcia na sociale.
0: No oczywiście, że tak. Meloradio.pl, jak chcecie sobie zapewnić naprawdę przygodę życia za totalną darmożkę, to wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A już teraz nowość na naszej antenie. Cascade i Meet Again. Meloradio.

0: Tempo 15 minut do 22, ale Farben i René Miller już za nami. No a dziś mamy Dzień Przyjaciela. Pozdrawiacie waszych przyjaciół na antenie Meloradio, wysyłacie głosówki na WhatsAppa. No to Ewa, dawaj.
1: Pozdrawiam cię, Renata, i całe radio.
0: Bardzo też pozdrawiamy. Pozdrówki dla was, dziewczyny. A ci, oto to jest też naprawdę niezła ekipa przyjaciół. White 2115, Vivi Simon i Palar. To California Love, numer, który świetnie radzi sobie na streamingach. Jest też na antenie Melo. Podkręcamy tempo.

Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Coś mi się wydaje, że może tak być. Urzel i Moving to the Sun, kawałek, który zdecydowanie zostaje w głowie. No i tak się składa, że tego pana, czyli Urzela, będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. Już tego lata wpadnie do Polski, do Kołobrzegu, no i zagra swojego seta. I to będzie naprawdę niesamowite przeżycie, coś mi się tak wydaje, no bo Urzel to gość, który hitów ma naprawdę co niemiara. Wy też możecie w Kołobrzegu się pojawić na tej niesamowitej imprezie, jaką jest Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo codziennie wieczorem mam dla was wlotki właśnie na Sunrise Festival. Kolejna okazja już jutro po 18:00.

Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

91 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: to jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To